0: Wutie oha ekiri ponkno.
1: Ye mamu akwaba ayiko nana brebre obrempon okatechi snase oba snase.
2: Neat FM 100.9
0: 100.9